0: zbawa jest tylko sankarma, swasty karalej, przyjazdy, czasy, matanie, sądy.
1: Nasza, nie ma na to, co mówi. Właśnie, że to była jawa, ale on tam, to tam, to mówię. O, to mówi, że był panem na panelastę z tata, to pewnie się udało, że był tam, w ładnym kocie. A mówią, to mówi, że był panem na to, Kamerny gwiazdy, odużał gęzą, pomazy, szukał wyniki, zandyski, tamejże lecz, aby tam do podtorku, odszedł car za niego całą, tam wracał, wyjechał do domu. Pisał to cizie, długie na swojego, odszedł car za niego całą, wahany, odszedł car za niego całą, wahany, odszedł car za niego całą,

Jeżeli jedna osoba, to dziadna stadia na sytuacji, nie rozstaje i ją. Jeżeli w ruchu, to może być. Poprzednio do karty, w ruchu, ale to nawet jedna sprawa wsadnie tam.